0: jeśli czujemy coś w gardle, to kaszlemy, prawda? Jakby nie zastanawiamy się, czy to jest coś, co ja powinnam odkaszlnąć, czy nie. Jakby jest to pewien automat. No też można powiedzieć, że ciało wtedy włącza taki tryb. To ja traktuję emocje podobnie, jako coś bardzo potrzebnego, jako lampki na tej desce rozdzielczej, bo one informują o tym, że dzieje się coś ważnego, że trzeba trochę dostosować swoje zachowanie i każda z emocji ma taką funkcję. Każda z emocji ma taką funkcję dbania o nas, zadbania o różnie, o bezpieczeństwo albo o siebie, o swoje zasoby, o granice. Więc jakby najpierw warto w ogóle w ten sposób spojrzeć na emocje, bo my jednak czasami wchodzimy w taką tendencję, ponieważ czasami zachowanie, które dziecko prezentuje pod wpływem emocji, jest bardzo trudne i po prostu powiedzmy to wprost i trudno się cieszyć, jeśli ktoś mnie bije piąstkami. No ja to rozumiem, natomiast to jest tak, że to jak my wyjściowo, bazowo widzimy emocje, jak je rozumiemy, myślę, że potem ma swoje następstwa i potem po prostu pomaga. Bardzo częstym pytaniem rodziców jest, no to co robić, gdy dzieje się X, prawda? Ja to pytanie absolutnie rozumiem i zawsze długo rozmawiamy z rodzicami. Natomiast generalnie to jest tak, że towarzyszy nam takie przekonanie, że z tymi emocjami coś trzeba robić.
1: No teraz jest taki trend, żeby o emocjach opowiadać, nazywać je. No właśnie tak się zastanawiam, czy to po to, żeby na przykład moje córki wiedziały, że złość to złość, że ona jest okej. Tak jak pamiętam, to powiem, jak nie pamiętam, to nie powiem, ale no właśnie, tych kierunkowskazów jest wiele i nie wiadomo, czego się trzymać.
0: Ja myślę, że warto jest też pamiętać, że rozwój emocjonalny, bo to jest taka rzecz najbardziej uniwersalna, prawda? Każdy obszar rozwoju człowieka, fizyczny, poznawczy, czyli ten intelektualny, uprośćmy, emocjonalny i społeczny, no to jest to pewna droga. Pewne umiejętności w każdym tym obszarze są ćwiczone, pojawiają się, prawda? Jakby możemy tu analogię w każdym tym obszarze zobaczyć. I w obszarze emocjonalnym dziecko również przechodzi kolosalną drogę od wieku, prawda? Zero, od urodzenia, przez potem rok, dwulatka i tak dalej. Z każdą zmuchniętą świeczką to jest emocjonalnie zupełnie inna bajka. Więc raz należy pamiętać, że wszystko to, co się dzieje, to, co my widzimy, jest jakby w pewnym procesie. To, co rodzice sobie często robią i dużo o tym rozmawiamy. To jest takie wchodzenie w wehikuł czasu i przenoszenie tego, co ja widzę tu, teraz, u trzylatki, na jej życie za lat 20, że jeżeli ona teraz bije, nie potrafi powiedzieć, albo nie chce rozmawiać, albo gryzie zamiast... No to co się będzie działo? Może przesadziłam 20 lat, ale co się będzie działo w szkole, prawda? Już widzę siebie na dywaniku u dyrektora i tak dalej. Więc to jest coś, co my sobie robimy. Trochę nasze myśli nas do tego zapraszają, prawda? Ale ja mam... Często to mówię rodzicom, że wychodzimy z tego wehikułu czasu często jak wraki, prawda? Bo to, co robią małe dzieci, w tym właśnie, jeśli chodzi o zachowania takie w tych trudniejszych stanach, no to właściwie jest nieprzekładalne nawet do tego, co się będzie działo za rok. Więc to jest to, co my sobie trochę robimy. Więc po pierwsze warto pamiętać o tym, że moje dziecko się uczy bardzo wielu umiejętności. Lubię z rodzicami tak pracować, żeby zakładać trochę inne okulary i widzieć trochę inaczej dziecko. Czasami rodzice opowiadają i w ogóle widzą dziecko trochę tak jakby okularami deficytu. Ja tak mówię, to taki poprzez deficyt, prawda? Deficyt, czyli że jeszcze czegoś nie ma, albo właśnie nawet nie mówią jeszcze, tylko że nie umie, nie potrafi, źle robi i tak dalej. Po pierwsze zawsze próbuję ja do tego dodać, że jeszcze nie potrafi i jeszcze nie umie, albo jeszcze taką strategię stosuje, że w ogóle to jest proces. A dwa, żeby w ogóle pamiętać, że to jest pewien jakby setki lekcji, a my wiemy doskonale, że proces uczenia to są również błędy. To są również jakby

0: jakby korzystanie z tego, co umiem. I kiedy rodzic mówi, no ona nie potrafi na przykład mi powiedzieć, zamiast powiedzieć, to bije mnie albo krzyczy, prawda? To znaczy, że tutaj takie przeformułowanie zawsze proponuję, że to jest tak, że ona teraz w ten sposób umie. Że on jakby gdyby umiał coś jeszcze, to by zrobił inaczej, czy zrobiła. Da? Więc jakby widzimy dziecko, że jest w jakimś miejscu drogi i to, co się dzieje, to nie jest deficyt, tylko to jest jeszcze bardzo mało narzędzi w skrzynce z narzędziami. Czasami widzę, że rodzice chcieliby, marzyliby, ja też to rozumiem, ale chcieliby, żeby ich dziecko szybko przeszło pewne kroki. Czyli na przykład zdarzało mi się rozmawiać z rodzicami trzylatków o tym, jak one mogą same regulować swoje napięcie i swoją złość i jak tutaj ich tego nauczyć. My możemy tego uczyć, czyli możemy rozmawiać, bawić się, ale rozwój nie pozwala na to, żeby dziecko to jeszcze umiało, tak jak nie zrozumie ułamków.
1: Czyli ja słyszę, że to jest o uważności i o byciu tu i teraz. Właśnie odbieranie sobie tych czarnych wizji.
0: Wehikuł czasu tak, zamykamy.
1: Działanie na naszą korzyść. I też skupianie się chyba na naszym dziecku, a nie porównywaniu z innymi, co tam się dzieje w przedszkolu, w żłobku, u sąsiadów i znajomych. Bo to często też jest bardzo frustrujące i dołujące.
0: To prawda, że ktoś już, że ktoś w ogóle inaczej, tak? Jakieś dziecko już coś potrafi albo inaczej się zachowuje. Ja myślę, że warto otworzyć się na to, że my widzimy nasze dziecko, ale widzą je też inni dookoła. Czyli oczywiście nie zamykałabym się na to, żeby posłuchać, jak widzą albo co myślą, prawda, o różnych rzeczach inne osoby dorosłe. Oczywiście zakładając, że traktujemy tę osobę jako osobę życzliwą i że to, co chce nam powiedzieć, to jest jakoś właśnie z dobrą intencją. Czyli to też nie jest tak, to czasami jest zaskoczenie dla rodziców przedszkolaków, że tych adaptujących się, bo przecież my naprawdę znamy nasze dziecko i wydaje się, że tak całkiem w pełni, a tu się okazuje, że ktoś zobaczy nasze dziecko w innej w ogóle scenerii, w innej sytuacji i coś innego zobaczy niż my. To tak trochę na marginesie o tym, żeby jednak to ucho mieć na, nie mówię na krytykę, tylko po prostu otwartość na opinię i na odbiór też kogoś innego na temat naszych dzieci. Ale wracając do tych emocji, myślę, że to bardzo ważne, to jest to, że emocje się czasem dzieją, czasem często zadziewają i to nie jest do końca ten moment, kiedy my dziecko powinniśmy czegoś o emocjach uczyć. Bo jeżeli rozdzielimy sobie sytuację, mamy sytuację, ja to nazywam sytuacją na gorąco, czyli po prostu ten tryb jest włączony, prawda? Dziecko się bardzo złości, jest sfrustrowane. To nie jest ten moment, kiedy my nauczymy dziecko czegoś nowego o złości, o frustracji, o radzeniu sobie z tym. Ta nauka dzieje się poza tymi sytuacjami, czyli w tym takim trybie na zimno.
1: A jeżeli nie do końca wiemy, jak taką rozmowę przeprowadzić, to na stronie Pracowni Dobrych Relacji, ale także w mediach społecznościowych Marty Chrościckiej znajdziecie różne wspierające materiały. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Marta Chrościcka, psycholożka i terapeutka dzieci, młodzieży, par i rodzin, twórczyni Pracowni Dobrych Relacji. Dzisiaj była gościnią podcastu Mama do kwadratu Emocje. Do usłyszenia, Karina Terconi.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom. Mama do kwadratu. Emocje.

Yeah. Our love is here to stay. Not for all year, but ever and

but oh my dear, our love is here to stay.

0: I will.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.